0: Mimo upału udało się uczestnikom wdrapać na wzgórze Kaplicówka, a tuż po spotkaniu spotykam się przy mikrofonie z gośćmi, prowadzącą Wieczór Poetów, diakon Aleksandrą Błachut-Kowalczyk, znaną także z faktu, iż jest potomkinią kultowego dla nas na Zaolziu nauczyciela i poety Jana Kubisza, antropologiem kultury i publicystą Szymonem Brodą, który był pomysłodawcą tej imprezy, oraz proboszczem tutejszej parafii ewangelickiej, księdzem doktorem Alfredem Borskim. Rozmowy po tym ważnym wieczorze nie ucichają, ale mam nadzieję, że my tu, schowani w pomieszczeniu za salką parafialną, będziemy się nawzajem słyszeli, a zwłaszcza, że nic nie będzie przeszkadzało w odbiorze naszym drogim radiosłuchaczom. Przed rokiem czytałaś tutaj swoją poezję. Dziś jesteś obecna jako moderatorka Wieczoru Poetów. Co jest łatwiejsze? Która z tych ról sprawiła ci większą radość?
1: Pytanie za 100 punktów, bo jest nierozwiązywalne. W zeszłym roku po prostu dzieliłam się tym, co piszę, a teraz miałam taką przyjemność z tego, że mogę przedstawić ludzi, którzy piszą, i każda ta osoba... Oczywiście wspólny mianownik to był Bóg. To była bardzo duchowa poezja. Ale każda osoba napisała coś innego. To jest jasne, prawda?
2: I w inny sposób, zupełnie.
1: A do tego jeszcze ta wisienka na torcie w postaci obrazów malowanych w trakcie recytacji. To było niezwykłe. Także nie umiem powiedzieć, co było przyjemniejsze. Jedno i drugie było przyjemne. Prócz temperatury, która wszystkim dokuczała, czyli jasne. Ten żar tropików.
0: Pytam o to, bo ja sam jestem człowiekiem, który woli spisać otrzymane z góry myśli w ciszy, a nie nasłuchiwać natchnienia w trakcie jakiejś czynności. Jak to jest u ciebie jako kaznodziei, jako poetki czy prowadzącej?
1: Poetką podobno się nie jest, tylko się ewentualnie bywa. Ale ja dzisiaj po prostu miałam wcześniej te teksty, po pierwsze. Miałam biogramy tych osób, musiałam sobie to przeczytać, a w związku z tym, że dzisiaj mamy bardzo ważne święto, święto przemienienia, to nagle tak skojarzyłam tą Kaplicówkę z górą Tabor i tak sobie pomyślałam, że my też tu wędrowaliśmy. Wprawdzie większość z nas samochodami, ale jakiś tam wysiłek był włożony. I poezja ma to do siebie, że przemienia. Myślę, mimo nawet tego upału i zmęczenia w pewnym momencie w związku z warunkami, bo było bardzo gorąco, to każdy z nas, każdy ze słuchaczy poczuł się w jakiś sposób dotknięty. I to było piękne, bo poezja była głęboko religijna.
0: Pomysł powstał na gruncie Biblioteki dla Każdego. Szymon Broda, pomysłodawca, a dziś jeden z autorów, którzy czytali swoją poezję.
3: Pomysł wziął się chyba z dyskusji z Renią po prostu na ten temat.
0: Kierowniczką biblioteki Renią Świder.
3: Chcemy robić rzeczy nowe w bibliotece, nowe, które mają szersze i dłuższe perspektywy, które są otwarte na rozwój. Z racji tej, że po prostu ta materia poetycka w jakiś sposób jest bliska mi, no to oferuje to po prostu, w czym człowiek jakoś tam się znajduje. No i to zostało zaakceptowane. Myślę, że impreza jest dobrze prowadzona, ciekawie, zawsze jakieś niespodzianki, oferta jest szeroka i wróży to kolejną edycję.
0: No właśnie, a propos tych niespodzianek. Wspomnieliśmy już, że poezję na żywo ilustrowała pani Sonia Nowosielska. Skąd pomysł na taką właśnie formułę?
3: To już chyba 20 lat, żeśmy ze Sonią na ten temat rozmawiali. No i tak paradoksalnie właśnie w takich trudnych warunkach atmosferycznych dzisiaj w końcu to nastąpiło.
0: Mimo upału, tak?
3: Mimo upału, tak jest.
0: Dlaczego właśnie poezja? Jak wpływa jej odbiór, czy wręcz jej tworzenie na duchowość? Opowiedz coś o tym związku. Z jednej strony jako organizator imprezy, a z drugiej jako autor czytanej dziś poezji.
3: Poezja może otwierać po prostu jakieś nieznane kanały semiotyczne, nieznane kanały przekazów duchowych, które są niecodzienne, a to w przekazie chrześcijańskim bardzo ważna rzecz. W księdze Seracedesa, która jest w kanonie katolickim księgą deuterokanoniczną, mówi się właśnie o tym, żeby czcić pamięć twórców wierszy. I to też jakoś mnie duchowo zdopingowało właśnie. No, poezja po prostu ma swoiste własności duchowe i warto ją wykorzystywać, aczkolwiek to zawsze elitarna forma i komunikacji, i przekazu, ale właśnie to, co elitarne, można liczyć też na to, że zawsze znajdzie swoich słuchaczy i swoich odbiorców.
0: Prowokuję was. Czy ludzi interesuje dziś poezja? Olu?
1: Kogo interesuje, tego interesuje. Ja uważam, że to jest oczywiście niszowa pozycja. W każdej księgarni czy bibliotece to jest niewiele tekstów. Ale ja ciągle znajduję ludzi, którzy kochają poezję i czytają poezję i się od razu na tej samej płaszczyźnie rozmawia. Także ja mam wrażenie, że nie ginie, a powiem z doświadczenia, bo brałam udział wiele, wiele lat w takim konkursie dla młodzieży poetyckim. Z całego powiatu cieszyńskiego dzieci pisały. No i tak uznałam, że duch w narodzie nie ginie, skoro te dzieci tak dobrze piszą. A teraz biorę udział w jury konkursu o Złotą Wieżę Piastowską, więc z całej Polski ludzie, zwłaszcza nauczyciele, ale piszą po prostu poziom bardzo wysoki, więc wystarczy, to są właśnie takie rodzynki, takie wiśnie na torcie, tak dużo tych wiśni uważam. Nie, naprawdę nie myślę, że poezja ginie, że poezja zamiera.
0: Wręcz przeciwnie.
1: Wręcz przeciwnie.
0: Szymonie, w takim razie potrzebne są tego typu imprezy.
3: Skoro są odbiorcy, to potrzeba istnieje. Poezja jest czymś, po prostu jest pewną jakością, a pewna jakość zawsze znajdzie swoich odbiorców. Nie jest to przeliczalne może na popularność, ale na ten niewątpliwy sukces przekazu wyższego rzędu.
0: Czyli wręcz misja.
3: Oczywiście, jak najbardziej.
0: Bo to należy do naszej misji mówić takim językiem, który będzie rozszerzał horyzonty i otwierał umysł ponad to, co by nas mogło zamykać w granicach własnych poglądów, konfesji. Mam na myśli kontekst ekumeniczny, który był bardzo widoczny w twojej poezji, ale i innych twórców.
3: Cieszę się, że w mojej poezji to zostało dostrzeżone, bo to jest jeden z tych celów podstawowych. Ja staram się nadawać możliwie najszersze znaczenie teologiczne tym utworom, które mają taki sakralny wymiar, bo piszę też inne rzeczy, ale właśnie taka jest formuła spotkania i stąd taki repertuar dzisiaj. No na pewno po prostu, przynajmniej w moim przypadku to wynika z inspiracji ewangelicyzmem, także nawet innymi religiami, co można było usłyszeć właśnie w takich odniesieniach globalnych, bo to epoka globalizacji, także w wymiarze duchowym po prostu, nie tylko zubożenia, ale także jakieś otwarcie się na nowe treści tego wyższego rzędu.
0: A zatem poezja, poszerzając perspektywę, toruje drogę dla Ewangelii. Proboszcz parafii ksiądz dr Alfred Borski.
2: Z pewnością tak. Musimy mieć tą świadomość, że zresztą nawet dzisiaj żeśmy to odczuwali, że po wypowiedziach niektórych osób nagle się okazało, że można całkiem inaczej patrzeć na problemy, z którymi się stykamy i wiązać je z Ewangelią i z przekazem ewangelicznym. Kiedy pani cytowała swoją twórczość i mówiła właśnie współczesnym językiem, a nawiązywała do tego, co się kiedyś działo i do tego, co jest w Ewangelii napisane.
0: Ha, została przytoczona postać nestorki naszych spotkań, pani Bogdany Zakolskiej, która zaprezentowała swój utwór Babcia z podtytułem Starka między perfektum a futurum.
1: To jest już wyższa półka według mnie, też seniorka wśród poetów. To jest nieprawdopodobne. I powiem szczerze, że jej ojciec i moja mama i biskup Wantuła wojnę spędzali parę miesięcy w mleczarni w czeskim Cieszynie jako Polacy. Bo tamto miejsce było nazwane konsulatem polskim. Pan Kichle, Niemiec, był opiekunem Polaków i wszelkich innych Ukraińców i więźniów ze Stalagu, które tam się po czeskiej stronie mieścił. No i to są takie więzy z tą rodziną głębokie, także ja mam wielki szacunek. Zresztą jak ona czyta wiersze, nie? To jest w ogóle wysoka, wysoka półka.
0: Przepiękny kontekst historyczny i taki po prostu ludzki. Dowód na to, jak rozszerzać może się spojrzenie, kiedy przestaniemy się zamykać na drugiego człowieka. O tym mówi utwór w wykonaniu Danuty Błażejczyk i Mariusza Urbaniaka Nie zamykajcie się od środka. Muzyka Włodzimierz Korcz, tekst Jacek Cygan. Chciałbym dziś tego ostatniego tak trochę przemycić do grona poetów, z którymi dziś się spotykamy, dlatego że ich twórczość wypływa z wiary. Posłuchajmy.

0: Z księdzem doktorem Alfredem Borskim, diakon Aleksandrą Błachut-Kowalczyk i Szymonem Brodą rozmawiam tuż po zakończeniu kolejnej edycji Chrześcijańskiego Wieczoru Poetów. Doszliśmy już do wniosku, że czytanie poezji to nie jest coś totalnie niszowego, ale ciekawa forma pracy misyjnej. Alfredzie?
1: Na pewno misyjnej, na pewno też ekumenicznej, bo zazwyczaj tak jest, że gromadzą te wieczory gości też z innych kościołów i to się daje wyczuć też w czasie wypowiedzi, czy w czasie jakichś tam mówienia po wieczorze, odnoszenia się do tego, co było, co się wydarzyło, no i docenienia tego, że to jest.
0: Zresztą miejsce, w którym się spotykamy, do tego predestynuje. To przecież w tutejszym kościele Świętej Trójcy odbyło się przed laty spotkanie ewangelików i katolików na czele z papieżem Janem Pawłem II.
1: Znaczy ja zawsze jestem zadowolony z tego, jak na przykład jakieś inicjatywy są oddolne, bo akurat to jest inicjatywa oddolna ze strony biblioteki. Powiedzmy sobie tak, że zawsze jest taka sytuacja, że ktoś się dowie, że coś ciekawego się dzieje, przyjdzie i to jest ten element misyjny. A potem na ile to ktoś wykorzysta, czy na ile skorzysta z zaproszenia do różnych form, nawet choćby tylko do wiary i uczestniczenia w swojej parafii, w swoim kościele, no to już też jest przecież ewangelizacja i misja.
0: Dokładnie tak. To świadectwo wiary.
2: Dzisiaj jakoś tak się, nie wiem, zapatrzyłam w to święto przemienienia pańskiego i te religijne motywy właściwie w każdym z tych tekstów. I pani Karinę Gnat.
0: To były właściwie wprost modlitwy.
2: I takie bardzo już, jak gdyby, trochę skomplikowanym językiem powiedziane teksty Szymona Brody, ale było to naprawdę bardzo głębokie.
0: No właśnie, Szymonie, ja jako Cieszyniak chcę Ci podziękować za to, co dziś było bardzo widoczne, to znaczy za cieszyńskość Twojej twórczości.

0: Skoro mówimy o tym, jak poezja i słowo, zwłaszcza to z wielkiej litery S, pokonuje granice, czy nie macie w planie, by także formuła chrześcijańskiego wieczoru poetów otworzyła się bardziej ponadgranicznie, czy wręcz ponadjęzykowo?
1: Znaczy, ja myślę, że w sensie językowym tu dzisiaj były dosyć istotne takie akcenty związane właśnie z językiem niemieckim, który był świetnie rozumiany i świetnie przekazany przez panią Bogdanę Zakolską.
0: Była i gwara.
1: Była i gwara, oczywiście.
0: Były też słówka czeskie w jej utworze?
1: Tak, również słówka czeskie. No trzeba by przemyśleć w sensie organizacyjnym kolejne wieczory, jeśli miałyby mieć właśnie taki bardziej jeszcze transgraniczny wymiar.
0: Co na to powiesz, Olu? Nie brakowało ci elementów zaolziańskich w dzisiejszym wieczorze?
2: No powiem szczerze, że mi tym razem nie brakowało, bo jestem też przesiąknięta ostatnimi uroczystościami, jeżeli mogę to powiedzieć na antenie.
0: Tak, tak, bardzo prosimy.
2: Mianowicie związane to było z wyróżnieniem grobu mojego pradziadka jako weterana Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego. I to było tak niezwykłe i bardzo skromne, a z drugiej strony bardzo uroczyste, z pełnym ceremoniałem wojskowym i IPN to organizowało tą uroczystość.
0: Tak, Instytut Pamięci Narodowej oznaczył plakietą grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski miejsce spoczynku doktora Jana Władysława Kubisza, wieloletniego dyrektora Szpitala Śląskiego, ale przedtem lekarza wojskowego i uczestnika Powstania Warszawskiego, patrioty, człowieka oddanego służbie bliźniemu. Uroczystość na Cieszyńskim Cmentarzu Ewangelickim miała miejsce 31 lipca bieżącego roku.
2: Ale dlaczego o tym mówię teraz, w tym momencie? Bo właśnie ten zaolziański motyw tam był też wyłuskany, że to jest syn tego człowieka.
0: To znaczy nauczyciela i poety Jana Kubisza.
2: Ale uwaga była skupiona na nim samym i po tej uroczystości otrzymałam bardzo dużo SMS-ów albo maili, zapytań i nagle się jak gdyby Cieszyn obudził, bo nie było wielu ludzi, ale był wojewoda śląski.
0: Wojewoda śląski, Marek Wójcik, członkowie zarządu miasta i powiatu cieszyńskiego, czołowi przedstawiciele cieszyńskich placówek medycznych, kościołów, instytucji i organizacji społecznych, a przede wszystkim mieszkańcy Cieszyna.
2: I tak mi się to bardzo podobało, że po tylu latach, minęło 78 lat od śmierci mojego dziadka, a 82 od Powstania Warszawskiego, że się z takiego morza niepamięci wywołuje człowieka, syna ziemi zaolziańskiej i też było powiedziane przez panią, która prowadziła uroczystość, że pożegnano go tłumnie, wielotysięczny tłum z jednej i drugiej strony Olzy.
0: Cieszę się, że dotknęliśmy tego tematu i że aż tak daleko dostaliśmy się w naszej rozmowie o poezji i nie tylko. Dziękuję Wam wszystkim za rozmowę i oczekujemy niecierpliwie dalszych tego typu spotkań, może z nieco większą obecnością autorów z naszej strony Olzy. I jeszcze jedno zaproszenie, jak najbardziej ekumeniczne i jak najbardziej dla wszystkich. W niedzielę 20 września odbędzie się w czeskim Cieszynie Dzień Ewangelicki. Tym razem organizowany jest przez seniorat cieszyńsko-chawierzowski Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania. O godzinie 10 w kościele apostołów Piotra i Pawła na Niwach będzie miało miejsce nabożeństwo z oprawą muzyczną zespołu Lift Up, oprócz oczywiście klasyki, czyli pieśni z organami, a Słowo Boże będzie zwiastował ksiądz senior Jerzy Chodura-Strzyńca. W południe w czasie od 12 do 14 będzie można zjeść obiad w pobliskim Domu Kultury Strzelnica, oprócz tego zakupić na terenie Dnia Ewangelickiego można będzie coś słodkiego, kawę, herbatę, napoje, będzie kilka stanowisk z grillem, a także możemy skorzystać z oferty cieszyńskich restauracji. O godzinie 15 zaplanowane jest w kościele popołudnie uwielbienia i świadectw. Chcielibyśmy, by było to wspólne święto radości i przeżywania wiary oraz relacji z Bogiem. Serdecznie wszystkich zapraszamy 20 września do Cieszyna na Niwy. Czas się żegnać. Na koniec proponuję piękny utwór Ryszarda Rynkowskiego, do którego słowa, żebyśmy pozostali we wspomnianym zacnym gronie, napisał, a jakże, Jacek Cygan. Pozostajemy w kręgach myślowych oraz treści wieczoru poetów, a także poprzedniego utworu. Ryszard Rynkowski, Ten sam klucz. A ja już dziękuję za uwagę, życzę dobrego wieczoru, do usłyszenia i zostańcie Państwo z Bogiem.